Tak a teď si zapomínáme na doby školního sborového zpěvu, co myslíte? No, je to jednoduchý, je to holario. Kdo nespívá, nedostane žvejkačku, fakt. Neštěte mě. Takže, holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario!